0: złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: bioplast.com.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze. Kto jest głodny, proszę się szykować. Proszę szykować swoje brzuchy, bo już niedługo w ten weekend toruński festiwal smaków w Muzeum Etnograficznym, dokładnie 12 i 13 września.
1: Coś wspaniałego, coś pięknego. No, chyba że przyjedzie taki, nie wiem, książulo i będzie marudził. Sos nie taki,
0: bukiet. Nie wiem, no, przecież w kebabach siedzi.
1: A skąd jeszcze takiego polskiego kebaba na toruńskim festiwalu? Polskich przecież smaków nie będzie. Tylko że wtedy wiadomo, zamiast baraniny będzie schabowy.
0: A zamiast surówki bigos.
1: W rolę sosu koperkowego wejdzie prawdziwa polska musztarda i wszystko to upchamy w bochen polskiego chleba.
0: No, polski kebab. Ja już zgłodniałam.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: podsiadło. Na błysk w radiu gra o poranku.
1: A za chwilę spełnimy marzenie pewnej wokalistki, Riany dokładnie, ponieważ ona nie chciałaby, żeby muzyka się pauzowała. No to w takim razie nie będziemy pauzować, lecimy dalej. Don't stop the music.
0: Taki to jest program. Spełniamy marzenia artystów. Słuchajcie tego.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
13: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
14: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Tak właśnie zapowiada nam się wtorek w naszym mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku, zbliżamy się do 9:00, o pełnej zapraszamy oczywiście na najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie. A tu jeszcze taka ciekawostka z rynku nieruchomości. Uwaga, 20 września wchodzą w życie przepisy regulujące kwestię, uwaga, izolacji akustycznej w nowo powstających budynkach mieszkalnych.
1: A co to oznacza pokrótce? Że nowe bloki będą tak budowane, abyśmy nie musieli narzekać na przykład na głośne szczekanie dochodzące zza ściany, gdy okaże się, że wprowadził się tam duży, hałaśliwy pies.
0: No tak, pies albo poseł, bo to różnie.

0: Już za chwilę godzina 9:00. Tymczasem jeszcze chciałam przypomnieć, że dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Wellbeingu, czyli po prostu dbamy o swoje samopoczucie. Pamiętajcie o tym szczególnie w chwili, w której ktoś wam ten dobry wellbeing będzie próbował dzisiaj przerwać.
1: O nie, nie pozwólcie na to. Dbanie o dobre samopoczucie to podstawa, dlatego już teraz oficjalnie zarządzamy jakieś takie 4-5 minut oddechów w każdym miejscu pracy, w którym nas słychać. Odłóżcie wszystko, zróbcie sobie głośniej i niech was nic nie interesuje. Za parę minut wracamy do pracy, a u nas to także czas na raport i prognozę pogody.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz jogurt grecki 0% Mevgal. Różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly. Różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
9: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.
13: Już 9:00, czas na kolejne podsumowanie najważniejszych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
14: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Toruńska Policja i Straż Miejska przeprowadziły kolejne weekendowe kontrole dotyczące parkowania na terenie Starówki z naciskiem na najbardziej obciążone ruchem turystycznym ulice. Funkcjonariusze podsumowali tę akcję, podczas której odnotowano 115 interwencji, wystawiono 59 mandatów, nałożono 46 blokad na koła, było też 37 pouczeń, 7 wezwań na komendę, 12 spraw skierowano do sądu. Urzędnicy zapowiadają, że takie działania będą powtarzane regularnie, szczególnie w weekendy oraz w sezonie turystycznym. Więcej informacji na Gra FM. Zmieniamy temat. Teraz w naszym raporcie przenosimy się do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie odbyło się podsumowanie 6. edycji programu edukacyjno-społecznego Kuźnia Liderów Regionu. Młodzież odebrała certyfikaty potwierdzające udział w projekcie, w którym rozwijała umiejętności pracy zespołowej, debatowania i autoprezentacji.
15: Dało mi to na pewno rozwój umiejętności miękkich. Mieliśmy zajęcia na przykład z tego, jak pogłębione wywiady prowadzić, również zajęcia z fundraisingu, jak organizować projekty społeczne. Dzięki temu zdobyłem wiedzę tak naprawdę, jak wpływać realnie na życie nie tylko mojej małej społeczności, ale tak naprawdę jak i organizować projekty na skalę całego województwa. Na przykład chciałbym zdecydowanie zorganizować coś związanego z olimpiadami. W Polsce problemy olimpiad różnych przedmiotowych jest taki, że materiały do nich są albo bardzo ciężko dostępne, albo bardzo drogie. Chciałbym zorganizować darmowe zajęcia od uczniów dla uczniów, czyli takie najbardziej efektywne.
14: Mówił Rafał Tyma, uczestnik tegorocznej edycji Kuźni Liderów. Teraz czas na zapowiedź wydarzenia. Przed nami wielkie biegowe święto. Już 18 października zaplanowano finał drugiej trylogii toruńskich legend. Pierwsze biegi z tego cyklu odbyły się w marcu i maju, ale przed nami te najtrudniejsze, bo najdłuższe dystanse. Za kilka tygodni biegacze pojawią się na trasach 43. Toruń Maraton oraz 17. Toruń Półmaratonu.
0: W tym roku powtórzymy właściwie z lekką modyfikacją trasy ubiegłorocznej, jeżeli chodzi o dystanse październikowe. Wystartujemy w centrum miasta, przebiegniemy przez most, pojawimy się w punkcie widokowym, powrót przez most, pobiegniemy w kierunku motoareny, tam zawrócimy, wrócimy przez Park Bydgoski i będziemy finiszować na bulwarze filadelfijskim.
14: Mówił Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Więcej o Toruń Maratonie piszemy na gra.fm. Słuchacie raportu? Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla Romana Rzet, kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, wcześniej usłyszał dwa zarzuty.
2: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
14: Po drugiej, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu 10 lat więzienia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: Dzisiaj na toruńskim niebie sporo słońca, na termometrach nawet do 27, może do 28 stopni. Nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może w ciągu dnia spadać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Nie wiemy jak tam u was, ale u nas herbatka już uzupełniona. W ogóle to jest taki backstage, teraz wam zdradzimy. Mamy kubeczki. Jest kubeczek, taki termosik biały i termosik czarny. I to wam zostawimy odpowiedź na pytanie, które należy do Oliwii, a które do mnie. Proszę
13: i co
16: bardzo.
13: Co jest w moim, a co w twoim?
16: Piszcie, dzwońcie za poprawną odpowiedź. Jutro z samego rana wręczymy zestaw radiowych gadżetów. Piotrek Olszowski
13: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.

0: i były łzy, były. Iga płakała po wczorajszym przegranym meczu. No mówią, że to tylko sport, to tylko tenis, ale nic nie boli tak jak urażona duma. No spokojnie, będą kolejne turnieje, będą kolejne mecze. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zapraszam na dzisiejszą przedpołudniówkę, a za chwilę dziewczyna, która dziś ma urodziny, czyli Alicia Moore. Kto to jest, zapytacie? To Pink, tak, to Pink, tak nazywa się naprawdę. Pink ma dzisiaj 47 lat. Za chwilę zaśpiewa nam Just Like a Pill.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Ty plus
8: voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Jak dobrze, że dzisiaj już wtorek, a nie poniedziałek. Jesteśmy troszkę bliżej weekendu, który przyniesie nam między innymi atrakcje kulinarne. W Toruniu czeka nas festiwal smaków ze specjalnymi gośćmi, wśród nich między innymi Karol Okrasa. Szczegóły już za kilka chwil, teraz gramy dalej, teraz Swedish House Mafia.

0: hity pełne energii w Radiu Gra we wtorek 8 dnia września, a 12 i 13 spoglądamy w kalendarz, czyli dokładnie w najbliższą sobotę i w niedzielę Festiwal Smaków w Toruniu, a konkretnie w Muzeum Etnograficznym. I od razu zdradzę, że wstęp będzie darmowy. Atrakcji co niemiara, będzie można pysznych potraw również skosztować. Będą specjalni goście, a wśród nich Karol Okrasa, który przygotował specjalny przepis. Pokaże, jak połączyć jesiotra z piernikiem, o, żeby było tak bardziej po naszemu. Patrzę na festiwalowy rozkład jazdy. Karol Okrasa o 14.30, ale różne atrakcje już od samej 10.00. Jeszcze wam przypomnimy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Po reklamie.
5: To ma być naprawdę bardzo ciepły i jeszcze letni dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 28 stopni Celsjusza. Do tego na niebie przewaga słońca, niewiele chmur i brak opadów. Takie są prognozy na wtorek w Toruniu.
6: To jest Radio Gra.

Taylor Swift wprowadza dobry nastrój, tak jak i pogoda. Dzisiaj i jutro Ulrich, antycyklon Ulrich sprawia, że w Toruniu i w zasadzie w całej Polsce ciepło, cieplutko, ale tylko przez dwa dni, potem znowu niskie temperatury. A co potem? Potem ocieplenie przyjdzie dopiero po 20 września wraz z nadejściem tak zwanego babiego lata. Tyle, że jeżeli chodzi o naszą część kraju, to ciepło ma nas tylko muskać. A niech i chociaż muska. Byle często.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Hej, to IKEA.
2: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
15: Najważniejsze wiadomości w pigułce łatwej do przełknięcia, czyli raport i pogoda o 11, potem zaśpiewa Celine Dion.
16: Rozpoczynamy lokalny przedpołudniowy raport. Marta Manerowska, zapraszam. Torunianie, możecie już głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
17: Na ostatecznej liście projektów dopuszczonych do głosowania znalazło się aż 130 propozycji. Wśród 36 projektów ogólnomiejskich, których łączna wartość przekracza 13 milionów złotych, największa konkurencja zapowiada się właśnie w tej kategorii, bowiem do podziału jest nieco ponad 3 miliony złotych. W 13 punktach lokalnych do wyboru są 94 projekty o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych, przy dostępnych środkach wynoszących ponad 7 milionów. Najwięcej propozycji dotyczy sportu i rekreacji, placów zabaw oraz terenów zieleni. Popularne są także projekty związane z infrastrukturą, wydarzeniami integracyjnymi, kulturą i muralami. W tym roku najmniej projektów dotyczy edukacji.
16: Tegoroczne głosowanie potrwa do 20 września. Wszystko odbywa się za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta. Zmieniamy temat. Trwa budowa drogi dla rowerów pod Toruniem na odcinku Brzeźno, Młyniec, Lubicz Górny. Inwestycja obejmuje prawie 9 km. Obecnie roboty prowadzone są na kilku odcinkach, na przykład na trasie Brzeźno-Most nad Rwęcy. Wykonywane są m.in. prace związane z ustawianiem barierek, roboty porządkowe i naprawy jezdni. Łączna wartość prac to ponad 10 800 000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września tego roku. Przed nami wielkie biegowe święto. Już 18 października zaplanowano finał drugiej trylogii toruńskich legend. Pierwsze biegi z tego cyklu odbyły się w marcu i w maju, ale przed nami te najtrudniejsze, bo najdłuższe dystanse. Za kilka tygodni biegacze pojawią się na trasach 43. Toruń Maraton i 17. Toruń Półmaratonu. Jak będzie wyglądać ruch na moście Marszałka Piłsudskiego w dniu zawodów?
18: Będzie wyłączony jeden pas ruchu, także przejazd przez most będzie w kierunku dworca będzie otwarty, czyli dojazd do miasta z tamtej strony będzie przez nowy most, natomiast do dworca będzie można spokojnie dojechać, bo to był największy problem.
16: Mówił Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Więcej informacji na Gra FM.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak mówił na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, nie różni się on znacznie od poprzednich. Jego fundamentem jest ustawa rządowa. Gdzie więc różnica?
12: I one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekty rządowe czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli.
16: Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt został już złożony do marszałka Sejmu. -28 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Tak właśnie zapowiadają nam się najbliższe godziny w naszym mieście. To ma być prawdziwie letni dzień. Jutro już niestety chłodniej, maksymalnie do 23 albo 24 stopni i w trakcie dnia mogą pojawić się opady.
15: Wiemy już wszystko, co wiedzieć powinniśmy. Radiogram, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie, witajcie po 11:00. U nas brzmią hity pełne energii.
0: Radiogra, hity pełne energii.
15: Dzisiaj mamy Dzień Marzyciela i Dzień Dobrych Wiadomości. No z tych dobrych to po pierwsze, pogoda się poprawia. Po drugie, dzisiaj wraca Liga Mistrzów. No a po trzecie, u nas na pewno nie zabraknie dobrej muzyki. Na początek tej godziny Celine Dion, I Drove All Night. Dosłownie chwilę później, Gibbs, Ego i For Money w przeboju Ostatni Dzień Lata.

0: Backstreet Boys w Radiu gra Quit Playing Games. A propos gier, dzisiaj powraca Liga Mistrzów i to od razu mamy hitowe spotkania. Dzisiaj o 21:00 między innymi Real Madryt z Interem, a także Porto z Manchesterem City. O ten może nas interesować bardziej, bo Porto to już prawie polska drużyna. W dodatku ten mecz będzie dostępny w publicznej telewizji do obejrzenia za darmo. Myślę, że sporym szokiem będzie zobaczenie Erlinga Haalanda w składzie Manchester City, bo jeżeli ktoś nie ogląda Ligi Angielskiej, może nie wiedzieć, że Haaland obciął włosy. Już nie jest długowłosą blondynką, włosy ma teraz krótkie, króciutkie i to ma swoje konsekwencje. To odbija się na sprzedaży gumki do włosów, której Haaland był ambasadorem i współwłaścicielem producenta. No bo skoro teraz gumki nie używa, to już nie jest gumka Haalanda. No ale Haaland zarabia ponad 300 milionów złotych rocznie, więc tam stratą zysków z jakiejś głupiej gumki pewnie nie będzie się przejmował, ale Haaland z krótkimi włosami? Toż to szok!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania.
10: Standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
11: Ty plus super bonus równa się.

0: LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Numer, który pasuje do pogody. Magic in the Air i Magic System w Radiu Gra. A jeżeli w najbliższy weekend będziecie słyszeć bzyczenie albo brzęczenie, to nie będą natrętne komary, to będą skutery. Bo od 11 do 13 września, od piątku do niedzieli włącznie, w Toruniu odbywać się będzie zlot wesp, czyli popularnych, klasycznych włoskich skuterów. Będą przejazdy przez miasto, będą konkursy, będzie dobra zabawa. Punkt centralny wydarzenia to rajd metropolitalny po przepięknych terenach metropolii toruńskiej. A do tego kulminacją wydarzenia będzie sobotni kolorowy korowód tych skuterów, który wyruszy około 16 z kampingu Trump. Potem przejadą przez Ruda, Krubinkowo, Kaszczorek, Mokre, Starówkę i Bydgoskie Przedmieście. Potem o 17 dotrą na bulwar Filadelfijski. Także w weekend czeka nas naprawdę włoski klimat w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wtorek się rozkręca. Pogoda też. Dzisiejsze toruńskie temperaturowe maksimum to będzie 27 stopni i tyle mamy osiągnąć o 14. Więcej szczegółów aury już za chwilę. Potem Ricky Martin.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
7: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
17: 28 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Tak właśnie zapowiadają nam się najbliższe godziny w naszym mieście. To ma być prawdziwie letni dzień. Jutro już niestety chłodniej, maksymalnie do 23 albo 24 stopni i w trakcie dnia mogą pojawić się opady.

0: Łamdziu Project, prawdziwa klasyka, a dzisiaj prawdziwy klasyk obchodziłby urodziny. Dziś 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Jakie gwiazdy urodziły się dzisiaj, jaki charakter mają dziś urodzeni? O tym już za chwilę po 12.
1: Reklama. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
12: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
13: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
14: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
0: Mamy to. Jest 12, jest południe. Pora na raport i prognozę pogody. Chwilę później Jason Derulo i DJ Godzia.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Na początku apel od policjantów z Łodzi, którzy szukają Anny Dawczyk i Arona Dawczyk. Te osoby 26 sierpnia opuściły miejsce zamieszkania, do tej pory nie powróciły i nie nawiązały kontaktu z rodziną. Na przełomie sierpnia i września kobieta z dzieckiem była jednak widziana na terenie Torunia.
17: Rysopis zaginionych. Anna Dawczyk, 31 lat, wzrost około 160 cm, szczupłej budowy ciała, włosy w kolorze jasny blond. W chwili zaginięcia ubrana była w białą koszulkę, beżową bluzę kapturem oraz ciemne spodnie. Chłopczyk 9 lat, wzrost około 130 cm, włosy w kolorze jasny blond.
16: Mówiła nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jeżeli widzieliście tę zaginioną kobietę z dzieckiem, dajcie znać policjantom.
18: Dzieje się na drogach.
16: trwa modernizacja Gałczyńskiego w Toruniu. Obecnie powstaje chodnik i latarnie wzdłuż cmentarza. Za 2 tygodnie prace przeniosą się na jezdnię tej ulicy. Z Tomaszem Królakiem, kierownikiem remontu, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
18: Widziałem, że też w międzyczasie wstawiacie teraz latarnie uliczne.
19: Tak, latarnie zostały ustawione już tutaj na zlecenie gestora sieci, czyli Energa Oświetlenie, jakby tutaj na naszym terenie budowy.
18: Wiele osób chwali to, że dobrze zostały zabezpieczone drzewa. Jak rozumiemy, tutaj drzewa nie ucierpią na tych pracach.
19: Nie, nie ucierpią, są zabezpieczone zgodnie z wytycznymi urzędu, także jest okej.
16: Prace skończą się w październiku. Dodajmy, że urzędnicy planują konsultacje społeczne dla mieszkańców okolicy. Czy wprowadzić ruch jednokierunkowy, czy dwukierunkowy na Gałczyńskiego? Właśnie o tym mają zdecydować torunianie.
10: Sport w Radiu Gra.
16: Złe wieści z siatkarskiego klubu. Cukanioły Toruń jeszcze nie rozpoczęły sezonu, a już zmagają się z problemem kadrowym. Kapitan Jakub Skadorwa z powodów zdrowotnych musi zrobić sobie przerwę od treningów i gry, czytamy w komunikacie klubu. Według nieoficjalnych informacji przerwa może potrwać kilka tygodni. Pierwszy mecz naszej drużyny to będzie wyjazdowy pojedynek z Mickiewiczem Kluczbork. Zaplanowano go w sobotę 26 września.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Teraz w raporcie nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Tarnobrzegu w ubiegłym tygodniu. Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia i odleciał, jest świadkiem w sprawie. Nie usłyszał zarzutów.
20: W prokuraturze w Tarnobrzegu twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia. Dlatego odleciał. Przekonywał też, że nie miał świadomości, iż jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć się miał tego z mediów i po 2 dniach sam zgłosił się na komisariat. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono do domu. Prokuratorzy wszczęli natomiast śledztwo w sprawie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym.
16: Mówił Krzysztof Zasada. Z godziny na godzinę będzie coraz cieplej. Termometry mogą pokazać dzisiaj w Toruniu nawet 28 stopni, ale to będzie raczej taki krótkotrwały letni incydent. Jutro będzie jeszcze ciepło, ale już w czwartek słupki rtęci zatrzymają się na 20 kresce. Po południu nie będzie dzisiaj brakować słońca, parasole możecie zostawić w domach. Warunki biometeo w Toruniu są obojętne.
21: Już dawno prognoza pogody nie poprawiała nastroju tak jak dzisiaj. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w to wtorkowe popołudnie. Dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości, dzisiaj mamy też dzień marzyciela. Można więc marzyć, można się uśmiechać, można planować, no bo do weekendu już coraz bliżej. Jutro powiemy, że weekend już pojutrze.
10: Radio Gra, hity pełne energii.
21: Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. 8 września imieniny świętują Radosław, Maria i Adrianna. Wszystkiego najlepszego. Za chwilę sprawdzimy też, kto ma dzisiaj urodziny. Zostańcie z nami.

0: California Girls i Katy Perry. Taki dobry nastrój, taka pogoda, ducha są jak najbardziej na miejscu, bo teraz pora na to, żeby złożyć urodzinowe życzenia dla wszystkich świętujących 8 dnia września. A tego dnia roku 1946 urodził się Krzysztof Krawczyk. Dzisiaj mamy 80. rocznicę jego urodzin. 47. urodziny świętuje Alicia Moore, światu lepiej znana jako Pink, a Avicii przyszedł na świat 37 lat temu w roku 1989. Tym, co wyróżnia dziś urodzonego człowieka od innych osób, jest jego niebywała towarzyskość. Do zalet zaliczamy także to, iż łatwo przychodzi mu zdobywanie pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o wady, bywa konfliktowy. Ciekawe, czy przez pieniądze. Za chwilę Ray i Where is my husband? Hity pełne energii w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: is the answer.
1: Radio Gra poleca, zaczynamy od zlotu legendarnych Wesp. Motocykle, skutery zjeżdżają do Torunia, 80 Wesp na 80-lecie w naszym mieście. To wydarzenie już w najbliższy weekend, szczegółów szukacie na gra.fm. Są tu fani szachów? Jeżeli tak, to przed nami szóste międzynarodowe wydarzenie pod hasłem Festiwalu Szachowego Kopernik 2026 od 11 do 13 września w Toruniu, w toruńskiej piątce SP numer 5. A teraz zaproszenie na finał Latem Toruńskiej Barbarce. Muzyka na żywo, strefa gastro, animacje, strefa sportowa, tresura psów, specjalne pokazy, kilka jeszcze innych atrakcji dla dużych i małych. Będą też dmuchańce. Wpadajcie, to już w niedzielę od godziny 14. Wstęp jest oczywiście darmowy. Gorąco polecamy. Przed nami też Dni Jazzu od 11 do 13 września. Jazzmenów spotkamy też na toruńskich ulicach. Polecamy.
2: Poleca Radio Gra.

0: Enrique i były Fio, Freddy Gra, są chętni potańczyć z cygańskim taborem i Don Wasylem. Tak, tak, niebawem w Toruniu koncert, a my mamy dla was bilety, które będzie szansa jeszcze dzisiaj wygrać po 15. Pozostańcie więc z nami, a za moment sprawdzimy, co nam przyniesie Aura w Toruniu w najbliższych godzinach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń/medyczny.
9: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
17: 28 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu w Toruniu nie będzie brakować słońca. Parasole na razie nam się nie przydadzą. Warunki biometeo są obojętne. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. A przed nami także cieplejsza noc w porównaniu do tych poprzednich. Słupki rtęci w najchłodniejszym momencie zatrzymają się na 17-18 kresce.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
1: To jest Radio Gra.

przyjemnie płynie ten numer w to wtorkowe popołudnie w Radiu Gra, Miu i Zalia. Pora około obiadowa, więc festiwal smaków, który w weekend w naszym mieście, to idealna propozycja na tu i teraz. 12-13 w Muzeum Etnograficzne. To miejsce, które warto odwiedzić. Na miejscu targ produktów regionalnych, pokazy kulinarne, degustacje, warsztaty piernikarskie chociażby, no i spotkania z ekspertami, a jednym z nich będzie Karol Okrasa. Od 10 do 17.30, 12-13. Brzmi smacznie? No to przyjemności. Bawcie się dobrze. Poszczegóły odsyłam na Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Jogurt grecki 0% Mevgal, różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly, różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Po reklamie.
17: To już 15 na zegarach. To jest czas w Radiu Gra, aby sprawdzić, co dzieje się w mieście, w kraju i na świecie. Czas na raport.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Głos można oddać, nie wychodząc z domu. Zajrzyjcie na stronę budżettorun.pl. Do wyboru macie 130 pomysłów z różnych osiedli. Na przykład mieszkańcy bydgoskiego przedmieścia mogą głosować na nowy, otwarty plac zabaw przy Fałata, rozszerzenie e-bookowych zbiorów Książnicy Kopernikańskiej czy zakup nowych gier planszowych do biblioteki. W propozycjach także modernizacja placu zabaw przy Morcinka, stworzenie strefy rekreacyjnej przy SP numer 11, uporządkowanie skweru przy Matejki czy rekultywacja zieleni na Bielanach. Które pomysły doczekają się realizacji, to zależy od mieszkańców Torunia.
19: Dzieje się na drogach.
18: Trwa remont ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Obecnie powstaje nowy chodnik od strony cmentarza. Montowane są także nowe latarnie. Za 2 tygodnie prace przeniosą się na jezdnię ulicy. Jak będziemy jeździć Gałczyńskiego po remoncie, czyli na przełomie października oraz listopada? O tym zdecydują mieszkańcy.
20: Jeszcze przed nami konsultacje społeczne, do których zaprosimy mieszkańców i osoby, które korzystają z tej ulicy. Chcemy zapytać o to, jaką organizację ruchu ruchu tam wprowadzić. Chodzi głównie o to, czy ma być tam ruch dwukierunkowy, czy jednokierunkowy. Przygotujemy warianty, propozycje rozwiązań i będziemy o to mieszkańców pytać. Przypomnę, że tam termin zakończenia prac jest do końca października. Te prace wszystkie na ulicy Gałczyńskiego chcemy zakończyć przed 1 listopada.
18: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
19: To są wiadomości Radia Gra.
18: Toruńskie Muzeum bierze udział w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez popularny magazyn podróżniczy. O szczegółach powie teraz nasz reporter Artur Stochla.
1: Dom Legend Toruńskich znalazł się w gronie 48 wyjątkowych miejsc nominowanych w tegorocznej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Cuda Polski 2026 roku, organizowanego przez magazyn National Geographic Traveler. O tym, które z nominowanych miejsc otrzyma zaszczytny tytuł, zadecydują internauci w głosowaniu. W województwie kujawsko-pomorskim do rywalizacji wytypowano 3 lokalizacje: Dom Legend Toruńskich, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku oraz Mysią Wieżę i Jezioro Gopło w Kruszwicy.
18: Głosować na wybraną atrakcję można do 13 października. Link publikujemy na Gra FM.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości, zgodnie z zapowiedzią wrócił na Białoruś. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Tak o swoich planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
12: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
18: Poczobut granicę przekroczył w Bobrownikach.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Zapraszam na raport sportowy. Złe wieści z siatkarskiego klubu. Cokanioły Toruń już zmagają się z problemem kadrowym. Kapitan Jakub Skadorwa z powodów zdrowotnych musi zrobić sobie przerwę od treningów. Czytamy w komunikacie klubu. Według nieoficjalnych informacji ta przerwa może potrwać nawet kilka tygodni. Pierwszy mecz naszej drużyny to będzie wyjazdowy pojedynek z Mickiewiczem Kluczbork 26 września. Teraz informacja z Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki. Związana z Toruniem i kiedyś z Katarzynkami była koszykarka Patrycja Gula Chlipka pełni funkcję delegata technicznego FIBA podczas Mistrzostw Świata w koszykówce kobiet w Berlinie. To kolejne potwierdzenie wysokich kompetencji i międzynarodowego uznania Gula Chlipki, chwali się Kujawsko-Pomorski Związek. A dzisiaj wraca po przerwie piłkarska Liga Mistrzów. Zaplanowano 6 spotkań. O 21:00 wystartują m.in. pojedynki FC Porto z Manchesterem City oraz Realu Madryt z Interem.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
18: 29 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, ale to będzie raczej taki krótkotrwały letni incydent. Jutro będzie jeszcze ciepło, ale już w czwartek słupki rtęci zatrzymają się na 20 kresce. Parasole na razie możecie zostawić w domach, po południu nie będzie padać. Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj obojętne, wieje umiarkowany wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Dzień dobry, po trzeciej, witajcie. Świat wygląda coraz lepiej, zakładam, bo z każdą kolejną godziną jesteśmy coraz bliżej finału dnia, no, w tej części najtrudniejszej, kiedy mamy obowiązki dnia codziennego, w postaci pracy chociażby. W Radio Gra, Jerry Halliwell na początek, później Dawid Podsiadło i Shakin' Stevens. Tak też zaczynamy muzycznie, energetycznie tę godzinę. Marcin Wiśniewski, kłaniam się, dzień dobry.

0: Tego głosu nie zapomnimy nigdy. Chris Ria i Julia w radiograch, hity pełne energii. No, energii nie brakować będzie z pewnością na koncercie, słuchajcie, tego właśnie pana. No, gdybym tylko potrafił, prawda, to bym pośpiewał wspólnie z Don Wasylem, jego cykańską ekipą, która pojawi się w Toruniu 20 w toruńskiej auli UMK. Obiecałem, że będą wejściówki. No i proszę bardzo, ore, ore, można dzwonić 56 654 3210 i można śpiewająco zameldować się po wejściówki.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września. Są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling w Radiu Gra, hity pełne energii. No dobry feeling nie jest zły, wiadomo. A teraz będzie o toruńskich aniołach, ale nie tych na motorach ścigających się. Całkiem nieźle, trzeba przyznać ostatnimi czasy. Tylko o tych aniołach, bo tych na toruńskim szlaku anielskim przybywa systematycznie. Jutro odsłonięcie na przedzamczu kolejnego z nich. Samarytanka, tak ma na imię najnowsza rzeźba, anielska rzeźba, która jutro o godzinie 12 zostanie oficjalnie odsłonięta i będzie miała numer 15 na szlaku toruńskich aniołów. Co więcej, już piątek 11 odsłonimy dwa kolejne aniołki, 16 i 17. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak się rozmnażają anioły, ale trzeba przyznać, że całkiem nieźle im idzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Całkiem niezłe pieniądze są w tym roku do wydania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Torunia. Szczegóły głosowania, które już się rozpoczęło u nas za kilka minut w Radiu Gra, jeszcze przed czwartą. Pozostańcie z nami. A co dziać się będzie w Aurze, to i teraz o tym też wam powiemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: 29 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, ale to będzie raczej taki krótkotrwały letni incydent. Jutro będzie jeszcze ciepło, ale już w czwartek słupki rtęci zatrzymają się na 20 kresce. Parasole na razie możecie zostawić w domach, po południu nie będzie padać. Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj obojętne, wieje umiarkowany wiatr.
17: To jest Radio Gra.

0: Budżet obywatelski miasta Torunia, czas na kompendium wiedzy w pigułce. Kilka ważnych liczb. Ta najważniejsza to fakt, że głosowanie już wystartowało od wczoraj, od 7 do 20 września. No i tego nie można przegapić. Wybieramy spośród 130 pomysłów torunian dotyczących nasadzeń, zieleni, parkingów, placów zabaw, imprez integracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Pula mamy lokalnych pomysłów, jest też pula ogólnomiejskich pomysłów, z których możecie wybierać. Swoje głosy można oddawać elektronicznie za pośrednictwem strony budżetu obywatelskiego Torunia. Nie można tego przegapić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj!
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
6: Toruń, Lelewela 33.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości. Mam nadzieję, że takich nie brakować będzie u nas po 16:00. Czas na kolejny raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Toruń planuje budowę nowego mostu przez Wisłę. To będzie jedna z największych inwestycji w regionie. Przeprawa może kosztować 650 milionów złotych i przetnie rzekę na wysokości Małej Nieszawki i Placu Skalskiego w Toruniu. W tym tygodniu przedstawiono dwie koncepcje mostu w konstrukcji skrzyniowej i łukowej. Podczas konferencji prasowej padło także pytanie, co z mostem śródmiejskim, o którym prezydent miasta wspominał podczas kampanii wyborczej.
13: Do końca roku. Dajemy sobie czas, MZD przeprowadzi ostateczną analizę zasadności przystąpienia do dalszych kroków, a dalszy krok to oczywiście byłoby zamówienie Stesia na most śródmiejski. MZK wykonało swoją robotę. MZD dysponuje wstępną, starszą koncepcją z lat poprzednich, to ją analizujemy. MZD otrzymało polecenie 3 miesiące temu na wykonanie już takiej końcowej analityki do końca tego roku i tam będziemy analizować za i przeciw. Mamy wiele obszarów krytycznych, które mówią przede wszystkim o przewyższeniach, o różnicach poziomów do 30 metrów, zarówno ze strony skarpy prawobrzeży. I druga kwestia to oczywiście kępa bazarowa, fragment jeszcze rezerwatu. Pod koniec roku powiadomimy Państwa, co słychać z mostem śródmiejskim.
12: Mówił Paweł Gulewski, a wspomniany przez niego STEŚ to Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.
14: To są wiadomości Radia Gra.
12: Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło dzisiaj w Pigrzy w podtoruńskiej gminie Łubianka. Jak poinformowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, po godzinie 9:00 samochód ciężarowy wypadł z drogi, przewrócił się na bok. By wyciągnąć auto z rowu, potrzebna była pomoc ciężkiego sprzętu. Zmieniamy temat. Przed nami wielkie biegowe święto. 18 października, finał drugiej trylogii toruńskich legend. Pierwsze biegi z tego cyklu odbyły się w marcu i maju. Przed nami te najtrudniejsze, bo najdłuższe dystanse. Za kilka tygodni biegacze pojawią się na trasach Toruń Maratonu i Toruń Półmaratonu. Będzie także bieg na 5 km oraz biegi dla dzieci.
15: Coraz więcej dzieci się zapisuje na nasze biegi. Dołączamy biegi dla dzieci do każdej edycji i będziemy to robić wciąż.
12: Budujemy społeczność trochę tych biegaczy, którzy za kilkanaście lat być może pojawią się na toruńskich trasach?
15: Oczywiście, że tak. Moda na bieganie jest coraz większa, coraz więcej młodych ludzi chce biegać, a my będziemy im to umożliwiać.
12: Mówił nam Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Polscy uczniowie są w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Co jeszcze?
16: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie całkiem nieźle z naukami przyrodniczymi i matematyką. To jednak nie oznacza, że jest dobrze. Badanie PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju.
12: Tyle Jakub Rybski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
12: Przed nami spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Na razie nie będzie padać, ale w nocy z wtorku na środę parasole mogą nam się przydać. IMGW nie wyklucza, że deszczowa będzie także środa. Aktualnie warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
11: I to jest ta chwila, ten moment, kiedy wielu Torunian zaczyna drugą część popołudnia. Z hitami pełnymi energii, czas płynie szybko, miło i przyjemnie, a zaczniemy od jednego z największych hitów lata, które jeszcze trwa, no i wakacji, które pewnie w większości już za nami. David Guetta na początek, Run Run River, Marcin Misiewski. Dzień dobry, po czwartej.
14: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radello i Modern Talking, hity pełne energii. Energii nie brakowało naszym żlowcom. Twierdza Lublin zdobyta po ponad 30 latach. No, wcześniej mieliśmy tam duże problemy. No i ten drugi półfinał w Toruniu, nie powiem, że będzie łatwiejszy, ale na pewno z większym spokojem. Odjedziemy go już w niedzielę wieczorem. Wcześniej strefa kibica, do której też was zapraszamy. My też tam będziemy. Będą żużlowcy, będą atrakcje. No i będziemy nabierać takich dobrych wibracji przed emocjami na Moto Arenie, która znowu będzie wypełniona po brzegi. To już wiemy, bo dziś były bilety stojące sprzedawane i tu też serwery widziałem, że wyświetlały ten niebieski ekran oznaczający kłopoty i brak możliwości dostępu. U nas ten dostęp jest, bilety na kolejne wielkie emocje do wygrania 56 654 3210. Kto w Toruniu powiedział najlepiej? O, to jest pytanie. Dajcie znać. Czekamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Na takie krople deszczu czekają i leśnicy pewnie i działkowcy przede wszystkim. No, ci, którzy mają plany weekendowe na bogato, pewnie troszkę mniej. Ale do weekendu jeszcze troszkę wody w Wiśle a propos musi upłynąć. Co w pogodzie? O tym za chwilę u nas. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
11: Przed nami dość ciepła noc. Termometry w tym najchłodniejszym momencie pokażą w środę o poranku 18 stopni Celsjusza. W nocy może pokropić, w środę też parasole mogą nam się przydać. W ciągu dnia w środę spodziewajmy się jeszcze 25 stopni, ale w czwartek i piątek będzie już w naszym mieście nieco chłodniej.
1: To jest Radio Gra.

0: Misja skończona, można się odmeldować. Kłaniam się, dziękując serdecznie za to spotkanie. Jutro po 13 ponownie się słyszymy, jak wszystko pójdzie dobrze. Wiadomo. Marcin Fisiecki, dziękuję wam serdecznie. Niech to będzie spokojne wtorkowe popołudnie, a stery za chwilę po 6 po wiadomościach przejmie Przemek Grabowski. Bye, bye.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
7: I pomysłów.
6: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
7: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
6: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
7: Pelet oraz węgiel.
6: I wiele innych produktów.
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
8: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na 2 piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. 2 piece. Toruń, Reja 36. Długłód przegrywa.
9: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona 2. miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń/medyczny.
2: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Trwa modernizacja Gałczyńskiego w Toruniu. Obecnie powstaje chodnik i latarnie wzdłuż cmentarza. Za 2 tygodnie prace przeniosą się na jezdnię tej ulicy. Z Tomaszem Królakiem, kierownikiem remontu, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
13: Kierowcy będą mogli się poruszać Gałczyńskiego, czy zostanie wyłączona z ruchu?
14: W dalszym ciągu tymczasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian, również na etapie robót bitumicznych, czyli ruch jest w jednym kierunku z ulicy Matejki po jednym pasie.
12: Dodajmy, że urzędnicy planują konsultacje społeczne dla mieszkańców okolicy. Czy wprowadzić ruch jednokierunkowy, czy dwukierunkowy na Gałczyńskiego? Właśnie o tym mają zdecydować torunianie.
15: Jeszcze przed nami konsultacje społeczne, do których zaprosimy mieszkańców i osoby, które korzystają z tej ulicy. Chcemy zapytać o to, jaką organizację ruchu tam wprowadzić. Chodzi głównie o to, czy ma być tam ruch dwukierunkowy, czy jednokierunkowy. Przygotujemy warianty, propozycje rozwiązań i będziemy o to mieszkańców pytać.
12: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
1: To są wiadomości Radia Gra.
12: Toruń planuje budowę kolejnego mostu drogowego przez Wisłę. To ma być jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie. Przeprawa może kosztować 650 milionów złotych. Most ma połączyć lewobrzeżną gminę Mała Nieszawka z Placem Skalskiego w Toruniu. Obiekt na rzece będzie miał jednak dużo ważniejsze komunikacyjne znaczenie dla całej okolicy. Mówi Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu.
16: Komunikuje nam strefę inwestycyjną Toruń Zachód, daje lepsze perspektywy jeszcze rozwoju, a także skomunikowanie i upłynnienie ruchu w kierunku wschodnim w ramach trzeciego etapu trasy średnicowej, którą po drodze mamy drogę krajową, bardzo ważny węzeł, drogę krajową numer 80.
12: O moście zachodnim mówimy w Toruniu od lat. Czym więc różnią się te zaprezentowane w tym tygodniu koncepcje? Mówi prezydent Paweł Gulewski.
2: postanowiliśmy wprowadzić tam dodatkowy trzeci pas, pas separacji tak naprawdę, który oddala przede wszystkim ciężkie ciężarówki i zestawy tirów od siebie, więc ten most będzie, to będzie format 3:1 tak naprawdę. Doprojektowaliśmy tak zwane zjazdy przed i za mostem. Docelowo już teraz wszystkie tak zwane ronda będą rondami turbinowymi. Mamy dwa warianty przebiegu całej trasy. Wariant pierwszy i wariant drugi. One nieznacznie różnią się od siebie. Wariant pierwszy to 4 700 metrów łącznie z obiektem inżynieryjnym. Wariant drugi to 5 km z lekkim zapasem.
12: Wizualizację mostu zachodniego w Toruniu publikujemy na stronie internetowej Gra FM. ...28 stopni pokazały dzisiaj termometry w Toruniu. W nocy słupki rtęci zatrzymają się tak na 18 kresce. Jutro w ciągu dnia będzie 25 stopni, ale potem do miasta znowu przyjdzie ochłodzenie. Po południu nie będzie padać, choć w nocy z wtorku na środę może w regionie pokropić. Parasole mogą się przydać również w środę.
0: Hej, cześć, witajcie w ten piękny dzień. Wygląda na to, że to chyba był dzisiaj najcieplejszy dzień września, ale pogoda jeszcze będzie naprawdę spoko. Przemek Grybowski, witam was we wtorek. No to skoro dzisiaj takie letnie klimaty, to nasze spotkanie rozpoczynamy od jeszcze wakacyjnego hitu. To Bauza i Magnetic.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Ostro! Sanach też tak potrafi. Sanach i Daria Zawiałow, Eldorado. A teraz zróbcie głośniej, bo zrobimy sobie podróż wstecz. Podróż do przeszłości zaśpiewa dla was Hathaway, który początkowo był żołnierzem. Pojawił się w niemieckiej jednostce jako amerykański żołnierz i tak mu się w Europie spodobało. Ktoś odkrył jego talent, że potrafi się ruszać, świetnie tańczy. Głos ma naprawdę spoko, ma talent. No i tak, zaśpiewał What is Love i to jest jego największy hit. Oczywiście po drodze były kolejne, na przykład słynna piosenka Live czy ballada I Miss You, ale do tego hitu wracamy z przyjemnością już od lat. Hathaway w Radiu Gra. What is

0: Drodzy do domu, z radiem gra zespół NA. Dzisiaj piękna pogoda, no Barcelona to może nam trochę pozazdrościć. O Barcelonie za chwilę w głośniku Alan Walker. I po co nam ta Barcelona, po co wydawać, po co, prawda, stresować się na lotnisku, kiedy można się delektować pięknym wrześniem u nas, a o Barcelonie Alan Walker już za chwilę.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
13: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Blinding Lights to pan The Weeknd, jeden z jego największych hitów w ogóle w karierze. I może właśnie w najbliższy weekend nadrobimy zaległości science fiction, słuchajcie, bo dzisiaj, 8 września, okrągła piękna rocznica, 60 lat od telewizyjnego debiutu Star Treka. Ale to wtedy były efekty, ale to wtedy robiło wrażenie. Pierwszy odcinek wyemitowano w roku 1966. Serial, który początkowo nie był jednak wielkim hitem, stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek science fiction. Czasem przyszłość potrzebuje trochę czasu, żeby się przyjąć. Wiem, że są ze mną fani Star Treka, no to lecimy statkiem Enterprise, słuchając tego gościa. Tame Impala w Radiu Gra, jego Dracula.

0: Hits Ego i Formani zrobili taki kawałek, ostatni dzień lata, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj jest jeszcze Dzień Dobrych Wiadomości. To nasza polska inicjatywa, która miała zachęcać media do pokazywania i przekazywania również pozytywnej strony świata. No to dobry pretekst na przykład, żeby dzisiaj zamiast kolejnego narzekania powiedzieć komuś coś miłego, na przykład ładnie wyglądasz, albo zrobiłeś coś dobrego, żeby nie było, że kobiety tylko w kuchni siedzą, prawda? Tak więc umawiamy się, robimy taki eksperyment. Do końca dnia nie narzekamy i słuchamy fajnej muzyki. Za chwilę Belinda Carlisle i jej Heaven is a Place on Earth.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po reklamie.
11: 28 stopni pokazały dzisiaj termometry w Toruniu. W nocy słupki rtęci zatrzymają się tak na 18 kresce. Jutro w ciągu dnia będzie 25 stopni, ale potem do miasta znowu przyjdzie ochłodzenie. Po południu nie będzie padać, choć w nocy z wtorku na środę może w regionie pokropić. Parasole mogą się przydać również w środę.
1: To jest Radio Gra.

0: Wyobraźcie sobie te tłumy na parkiecie tańczące disco i te PKS-y i oczywiście te szerokie spodnie, te dzwony. Dzwony zresztą wracają, głównie dziewczyny teraz w dzwonach. No chłopaki to też coraz częściej. Panowie, rurki już nie, w dzwony teraz wskakujemy. Tak jak Bee Gees przed chwilą, nasz winylowy klasyk w radiu gra Treasury, ale za chwilę zrobi się jeszcze raz wakacyjnie. Topik i Becky G wrócą w Sorry Papi, pojawi się też Justin Timberlake.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wyobraź sobie świat, w którym choroby leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. festynu archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
10: O reklamie.

Bohema, jeden z hitów Roberta Gawlińskiego z zespołem Wilki. Przemek Grybowski, witajcie. Po 19 w ten piękny wrześniowy dzień i teraz takie wspomnienia. Może ktoś słuchał tego na kasecie w Polonezie, jeszcze małym albo dużym Fiacie. No wtedy na kasecie nagrywało się przeboje Samanthy Fox, która początkowo była modelką, pojawiała się, prawda, w środku gazet na kolorowych rozkładówkach w amerykańskiej, przepraszam, poprawka, w brytyjskiej prasie, w amerykańskiej to dopiero po muzycznych sukcesach. No i ktoś ją zobaczył i doszedł do wniosku, że może by zaśpiewała, to też byłby hit. No i było kilka tych hitów po drodze. Samantha Fox teraz, Lisica w radiu gra. Nothing's gonna stop me now.

0: zwariowana Britney Spears. Ona rzeczywiście jest chyba taka crazy, no i chyba lubi spać. No kto nie lubi? Ja uwielbiam, powiem szczerze, spanie to moje kolejne hobby, oprócz muzyki i radia oczywiście, ale są takie osoby, które nie muszą spać dużo, słuchajcie. Niewielki odsetek ludzi to tak zwani super spacze. Słyszeliście o takich osobach? To są tacy ludzie, którzy są w pełni zregenerowani po 2, maksymalnie 4 godzinach snu każdej nocy. Wyobraźcie sobie, kto by tak chciał. No ja bym chciał, tyle można byłoby zrobić, ale nie dałbym rady. Pozdrawiam wszystkich super spaczy. No była nieżyjąca premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher była podobno też takim super spaczem. 2-3 godzinki i mogła iść do pracy o 4 nad ranem. A na pobudzenie o tej porze w radiu gra za chwilę Swedish House Mafia. Jeszcze nie śpimy, lecimy, czeka Wait So Long.
1: Radio gra. Hity pełne energii.

To Bonnie Tyler, która szukała swojego bohatera. Holding out for a hero. A kto szuka swojego bohatera w miłości, w prawdziwym życiu albo bohaterki, no teraz będzie coś dla randkujących. Przeprowadzone badania wykazały, że uwaga, facet to wyznaje miłość kobiecie średnio po 88 dniach związku, podczas gdy kobieta robi to po 134 dniach. Oczywiście tak średnio ktoś to zbadał, czyli my jesteśmy trochę szybsi. Dziewczyny, to dobrze czy źle? Ja nie wiem, możecie dyskutować dzisiaj wieczorem. A teraz posłuchamy sobie plażowego bitu, skoro to był taki piękny dzień. Jubel w radiu gra ich Ocean House.

0: Podobno nasz umysł to potrzebuje od minuty do czterech, żeby zdecydować, czy kogoś lubimy, czy nie. A gdy słuchamy jej piosenek, to od razu lubimy chyba po 30 sekundach. To Zalia w Radiu Gra, Tylko kochaj mnie. I gdy słyszymy Modern Talking po pierwszej nutce, to od razu wracają wspomnienia. Lubimy, no oczywiście, że lubimy i zagramy z naszego winyla. Mam tutaj na czarnym krążku za chwilę kolejny klasyk. Zróbcie głośniej, już czekają młode tłoki i słynna piosenka Yomaha Yomaso.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
7: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
11: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu remontu zabytkowego dworu Artusa. Przed przerwą dowiedzieliśmy się już, co dzieje się na dachu i w sali wielkiej. Jednak to nie koniec zmian.
2: Balkony również będą odnowione. Mamy ogromną nadzieję, że ten nowy sprzęt audiowizualno-akustyczny, który będziemy kupowali w ramach projektu, pozwoli udostępnić nam balkony dla widzów, z których będzie można oglądać również koncerty. Także tak, balkony również będą odnowione. Ponieważ realizujemy projekt Siedem Cudów Torunia Szlak po unikatowych zabytkach UNESCO, to na pierwszym piętrze dworu Artusa, jako efekt końcowy tego całego remontu, który teraz się odbywa, remontu i prac konserwatorskich, będzie otwarcie edukacyjnej ścieżki zwiedzania. Będzie można wejść do dworu nie tak jak teraz, tylko w wyznaczone dni, kiedy jest okazja poswiedzić cały dwór, ale codziennie będzie można przejść sobie ścieżką zwiedzania.
1: Co więcej, wielki remont dworu Artusa to nie jedyne zmiany, jakie czekają nas w niedalekiej przyszłości. W międzyczasie remontowany jest dom Mus na Lewobrzeżu i ta wiadomość może szczególnie ucieszyć mieszkańców lewego brzegu Wisły, bowiem w remontowanym budynku powstaje kino.
2: Dwór Artusa przeprowadzi również drugą inwestycję dzięki wsparciu gminy miasta Toruń, czyli budujemy kino na Lewobrzeżu, które mam nadzieję, że w przyszłym roku już zaprosi w swoje progi pierwszych widzów. W domu Mus trwają prace w tej chwili remontowe, realizowane przez gminę miasta Toruń, w które pod hasłem przywróćmy kino na Lewobrzeżu. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku uda się to kino uruchomić.
1: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Nie da się ukryć, że nowe technologie coraz częściej wpływają na nasze życie i relacje społeczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał uczelniane interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, które będzie analizować zagrożenia związane z rozwojem technologii, w tym dezinformację, i w pewien sposób będzie przewidywać przyszłość gospodarczą i społeczną.
2: W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy jako państwo, w związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów wprowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi i jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych tego rodzaju refleksja przynajmniej była. Kwestia, liczymy na to, że Urząd Marszałkowski będzie zainteresowany i będzie nam pomagał zrealizować takie analizy scenariuszowe dotyczące tego, jak tego rodzaju technologie nowe będą wpływały na funkcjonowanie województwa kujawsko-pomorskiego. Taki prosty mój ulubiony przykład. W ciągu ostatnich 15 lat cena sztucznego mięsa wyhodowanego

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał umowę na dalszą realizację programu odtwarzania przydrożnych alei w województwie kujawsko-pomorskim. Do końca tego roku w 5 powiatach regionu zostanie posadzonych blisko 800 drzew oraz 1400 krzewów. O tym, dlaczego nasadzenia są ważne, rozmawialiśmy z Piotrem Całbeckim, marszałkiem naszego województwa.
2: Nawiązujemy w ten sposób do tradycji, do historii alei, które kiedyś były standardem, jeśli chodzi o Pomorze. Tak właśnie drogi wyglądały przed dziesiątkami lat. Tworzą się korytarze ekologiczne dla zwierząt i roślin. Nie zapominajmy, że zwierzęta nie tylko żyją na ziemi, ale również gnieżdżą się w koronach drzew. No i to jest ich siedlisko naturalne, mogą się rozwijać. Do tego dochodzi kwestia jeszcze kulturowa. Każda gmina nawiązuje w swojej historii właśnie do dróg, bo drogi i właśnie takie, które pamiętamy jeszcze, były wizytówką, nie wiem, wyznaczały standardy też kulturowe.
1: Jakie to będą gatunki?
3: Głównie to będą jarząby, buki, graby. Staramy się realizować te nasadzenia w taki sposób, aby przywracać tam, gdzie były te historyczne aleje i realizować te nasadzenia w ramach rodzimych naszych polskich gatunków, które tutaj występowały od zarania.
1: Czy drzewa przy drogach nie stanowią niebezpieczeństwa?
3: Absolutnie. Drzewa, nasadzenia, które realizujemy, są sadzone w taki sposób, że zapewniają bezpieczeństwo poruszających się jezdnią. Mówię tutaj o odległości od skrajni, więc absolutnie nie ma zagrożenia, aby stwarzały jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli już dochodzi do jakichś zdarzeń, no to najczęściej jest to niedostosowanie prędkości na jezdni.
1: Mówił Łukasz Kościelski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

0: reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na koniec zaglądamy na ulicę Gałczyńskiego w Toruniu, gdzie trwa remont. O tym, na jakim etapie są prace, rozmawialiśmy z Tomaszem Królakiem, kierownikiem budowy.
2: Panie kierowniku, powiedzmy, co udało się zrealizować, jeśli chodzi o inwestycje na ulicy Gałczyńskiego.
3: Od początku robót wykonaliśmy roboty brukarskie, czyli wybudowaliśmy chodnik z miejscami parkingowymi po stronie bloków przy ulicy Gałczyńskiego. W tej chwili trwa przebudowa chodnika od strony cmentarza i za około 2 tygodnie planujemy rozpocząć tutaj roboty bitumiczne związane z wymianą nawierzchni.
2: Kierowcy będą mogli się poruszać Gałczyńskiego, czy zostanie wyłączona z ruchu?
3: W dalszym ciągu tymczasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian, również na etapie robót bitumicznych, czyli ruch jest w jednym kierunku w stronę ulicy Matejki po jednym pasie.
2: Czy jakieś problemy napotkaliście tutaj w ramach realizacji tego odcinka?
3: Nie, poza takimi standardowymi problemami, które się zawsze pojawiają, to nic takiego szczególnego nie było.
2: Widziałem, że też w międzyczasie wstawiacie teraz latarnie uliczne.
3: Tak, latarnie zostały ustawione już tutaj na zlecenie gestora sieci, czyli Energa Oświetlenie, jakby tutaj na naszym terenie budowy.
2: Jaki będzie efekt końcowy, co zobaczymy i kiedy planujecie skończyć?
3: Prace zostaną ukończone do terminu umownego, a więc do 18 października tego roku. Zostanie wymieniona nawierzchnia na chodnikach, na zjazdach do posesji oraz nawierzchnia samej jezdni.
2: Gałczyńskiego na co dzień jest taką ulicą zatłoczoną. Czy mieszkańcy przede wszystkim stosowali się do tutaj waszej prośby, żeby nie parkować w miejscu, gdzie realizowane są prace?
3: No niestety nie było. Mieliśmy duży problem z osobami, które parkowały nam na terenie budowy, w pasie, który był wygrodzony. No ale jakoś sobie tutaj musieliśmy radzić.
1: Warto dodać, że Miejski Zarząd Dróg zapowiada konsultacje społeczne. Mieszkańcy zadecydują, jak będzie wyglądała organizacja ruchu przy ulicy Gałczyńskiego. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
7: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
8: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
13: Po reklamie.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się we wtorek.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: Trwa modernizacja Gałczyńskiego w Toruniu. Obecnie powstaje chodnik i latarnie wzdłuż cmentarza. Za 2 tygodnie prace przeniosą się na jezdnię tej ulicy. Z Tomaszem Królakiem, kierownikiem remontu, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
17: Widziałem, że też w międzyczasie wstawiacie teraz latarnie uliczne.
18: Tak, latarnie zostały ustawione już tutaj na zlecenie gestora sieci, czyli Energa Oświetlenie, jakby tutaj na naszym terenie budowy.
17: Wiele osób chwali to, że dobrze zostały zabezpieczone drzewa. Jak rozumiemy, tutaj drzewa nie ucierpią na tych pracach.
18: Nie, nie ucierpią, są zabezpieczone zgodnie z wytycznymi urzędu, także jest okej. Okay.
17: Panie kierowniku, powiedzmy, co udało się zrealizować, jeśli chodzi o inwestycje na ulicy Gałczyńskiego.
18: Od początku robót wykonaliśmy roboty brukarskie, czyli wybudowaliśmy chodnik z miejscami parkingowymi po stronie bloków przy ulicy Gałczyńskiego. W tej chwili trwa przebudowa chodnika od strony cmentarza i za około 2 tygodnie planujemy rozpocząć tutaj roboty bitumiczne związane z wymianą nawierzchni.
17: Kierowcy będą mogli się poruszać Gałczyńskiego, czy zostanie wyłączona z ruchu?
18: W dalszym ciągu tymczasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian, również na etapie robót bitumicznych, czyli ruch jest w jednym kierunku w stronę ulicy Matejki po jednym pasie.
17: Jaki będzie efekt końcowy? Co zobaczymy? I kiedy planujecie skończyć?
18: Prace zostaną ukończone do terminu umownego, a więc do 18 października tego roku. Zostanie wymieniona nawierzchnia na chodnikach, na zjazdach do posesji oraz nawierzchnia samej jezdni.
17: Gałczyńskiego na co dzień jest taką ulicą zatłoczoną. Czy mieszkańcy przede wszystkim stosowali się do tutaj waszej prośby, żeby nie parkować w miejscu, gdzie realizowane są prace?
18: No niestety nie było. Mieliśmy duży problem z osobami, które parkowały nam na terenie budowy w pasie, który był wygrodzony. No ale jakoś sobie tutaj musieliśmy radzić.
15: Dodajmy, że urzędnicy planują konsultacje społeczne dla mieszkańców okolicy. Czy wprowadzić ruch jednokierunkowy, czy dwukierunkowy na Gałczyńskiego? Właśnie o tym mają zdecydować torunianie.
19: Jeszcze przed nami konsultacje społeczne, do których zaprosimy mieszkańców i osoby, które korzystają z tej ulicy. Chcemy zapytać o to, jaką organizację ruchu tam wprowadzić. Chodzi głównie o to, czy ma być tam ruch dwukierunkowy, czy jednokierunkowy. Przygotujemy warianty, propozycje rozwiązań i będziemy o to mieszkańców pytać. dostać. Przypomnę, że tam termin zakończenia prac jest do końca października. Te prace wszystkie na ulicy Gałczyńskiego chcemy zakończyć przed 1 listopada.
15: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: Podpisano umowę na dalszą realizację programu odtwarzania przydrożnych alei drzew w naszym województwie. Do końca tego roku w 5 powiatach regionu zostanie posadzonych blisko 800 drzew oraz 1400 krzewów.
0: Nawiązujemy w ten sposób do tradycji, do historii alei, które kiedyś były standardem, jeśli chodzi o Pomorze. Tak właśnie drogi wyglądały przed dziesiątkami lat. Tworzą się korytarze ekologiczne dla zwierząt i roślin. Nie zapominajmy, że zwierzęta nie tylko żyją na ziemi, ale również gnieżdżą się w koronach drzew. No i to jest ich siedlisko naturalne, mogą się rozwijać. Do tego dochodzi kwestia jeszcze kulturowa. Każda gmina nawiązuje w swojej historii właśnie do dróg, bo drogi i właśnie takie, które pamiętamy jeszcze, były wizytówką, nie wiem, wyznaczały standardy też kulturowe.
15: Mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Podpisujemy umowę na kolejny etap naszego marszałkowskiego projektu zadrzewień przy drogach wojewódzkich. No jest to jak dotąd największy kontrakt, bo obejmuje aż 4 odcinki dróg. Będą to realizacje w 5 powiatach, aż na terenie 9 gmin. Kontrakt o wartości 1,5 miliona złotych. W ramach tego przedsięwzięcia będziemy realizować nasadzenia 800 drzew i ponad 1500 krzewów. Będą to powiaty toruński, świecki, brodnicki, rypiński. Głównie to będą jarząby, buki, graby. Staramy się realizować te nasadzenia w taki sposób, aby przywracać tam, gdzie były te historyczne aleje i realizować te nasadzenia w ramach rodzimych naszych polskich gatunków, które tutaj występowały od zarania.
11: Czy drzewa przy drogach nie stanowią niebezpieczeństwa?
10: Absolutnie. Drzewa, nasadzenia, które realizujemy, są sadzone w taki sposób, że zapewniają bezpieczeństwo poruszających się jezdnią. Mówię tutaj o odległości od skrajni, więc absolutnie nie ma zagrożenia, aby stwarzały jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli już dochodzi do jakichś zdarzeń, no to najczęściej jest to niedostosowanie prędkości na jezdni.
15: Dodawał Łukasz Kościelski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim. Nowe drzewa pojawią się m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 553 w powiecie toruńskim.
20: To jest bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla mieszkańców gminy Łubianka, ale dla wszystkich korzystających z drogi wojewódzkiej 553, która przebiega przez teren naszej gminy, m.in. przez teren naszej gminy. Zadrzewienia i krzewy, które zostaną nasadzone w wyniku realizacji tego projektu, przyczynią się do zazielenienia tego terenu i do tego, by można było podróżować w przyjemnych okolicznościach i wśród zieleni.
21: Panie wójcie, a jak przebiega remont tej drogi?
20: Ta inwestycja już trwa. Wykonawca pracuje systematycznie, kolejne odcinki są remontowane, także z niecierpliwością czekamy na zakończenie tej inwestycji.
15: Mówił nam Sebastian Chojnacki, zastępca wójta gminy Łubianka.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: Toruń planuje budowę kolejnego mostu drogowego przez Wisłę. To ma być jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie. Przeprawa może kosztować 650 milionów złotych. Most ma połączyć lewobrzeżną gminę Mała Nieszawka z Placem Skalskiego w Toruniu. Obiekt na rzece będzie miał jednak dużo ważniejsze komunikacyjne znaczenie dla całej okolicy. Mówi Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu.
22: Komunikuje nam strefę inwestycyjną Toruń za daje lepsze perspektywy jeszcze rozwoju, a także skomunikowanie i upłynnienie ruchu w kierunku wschodnim w ramach trzeciego etapu trasy siedlicowej, którą po drodze mamy drogę krajową, bardzo ważny węzeł, drogę krajową numer 80.
15: O tym, jak ważny jest most zachodni dla naszego regionu, mówi także starosta toruński Mirosław Graczek.
23: Układ drogowy Torunia musi być uzupełniony o ten most zachodni, tą część, która komunikuje 15 z drogą 80 i pozwala sprawnie przeprowadzić ruch. ruch i tak de facto w przyszłości odciążyć istniejące obiekty mostowe. Duża część trasy na terenie powiatu toruńskiego w gminie Wielka Nieszawka, stąd jakby konieczność takiego partnerskiego spojrzenia na ten układ drogowy i budowania go w taki sposób. I to oczywiście będzie rodziło pewnego rodzaju problemy, no ale po to są między innymi konsultacje społeczne, żeby jakby tych problemów było jak najmniej i żeby też wyjaśnić cały ten proces, na czym on polega.
15: O moście zachodnim mówimy w Toruniu od lat. Czym więc różnią się te zaprezentowane w tym tygodniu koncepcje? Mówi prezydent Paweł Gulewski.
1: Postanowiliśmy wprowadzić tam dodatkowy trzeci pas, pas separacji tak naprawdę, który oddala przede wszystkim ciężkie ciężarówki i zestawy tirów od siebie, więc ten most będzie format 3:1 tak naprawdę. Doprojektowaliśmy tak zwane zjazdy przed i za mostem. Docelowo już teraz wszystkie tak zwane ronda będą rondami turbinowymi. Mamy dwa warianty przebiegu całej trasy, wariant pierwszy i wariant drugi. One nieznacznie różnią się od siebie. Wariant pierwszy to 4 km 700 metrów łącznie z obiektem inżynieryjnym. Wariant drugi to 5 km z lekkim zapasem. Obiekt inżynieryjny, który jest w wersji skrzynkowej, to jest wariant A. Most łukowy to jest wariant B. One w zasadzie te parametry mają podobne, lekko ponad 20 metrów szerokości, ponad kilometr 200 długości samego obiektu inżynieryjnego. Z analiz, które już dysponujemy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że w roku 2030, kiedy to napełnienie mostu Piłsudskiego i dobowe natężenie będzie wahało się w okolicach 27 tysięcy aut na dobę, przy założeniu, że trasa zachodnia mostowa powstaje, ponad 17 tysięcy potoków aut przenosi się na nowo projektowaną infrastrukturę na zachodzie.
15: Wizualizację mostu zachodniego w Toruniu publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: W naszym magazynie reporterów czas jeszcze na kulturę. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Toruń Camera Image. To święto kina wystartuje w naszym mieście 7 listopada, ale rusza już nabór wolontariuszy. Organizatorzy wydarzenia szukają osób, dla których kino jest po prostu pasją. Trzeba także znać język obcy, być zaangażowanym i mieć dużo wolnego czasu. Kandydaci, którzy mają powyżej 16 lat, mogą zgłaszać się do biura Camera Image do 4 października.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. W dzisiejszym programie przyjrzymy się historii toruńskiego kina, od pierwszych pionierskich projekcji przez czasy świetności kin studyjnych, aż po współczesne multipleksy. Początki kina w Toruniu sięgają końca XIX wieku. To właśnie w 1897 roku odbył się pierwszy pokaz filmowy, który zapoczątkował nową erę rozrywki i sztuki w mieście. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dekadę później, kiedy to 24 marca 1907 roku otwarto pierwsze stałe kino, Kinematografen Teater. Mieściło się ono w popularnym wówczas Victoria Park, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulicy Grudziąckiej z szosą Chełmińską. Założycielką tego pionierskiego przedsięwzięcia była Joanna Łyskowska, postać nietuzinkowa przedsiębiorczyni, która nie tylko otworzyła pierwsze kino, ale również prowadziła zakład krawiecki oraz fabrykę kostiumów maskowych i teatralnych. Choć działalność Kinematografen Teater nie trwała długo, według regionalistki Katarzyny Klucz kino mogło funkcjonować zaledwie przez kilka miesięcy. To właśnie ten obiekt zapisał się na stałe w historii toruńskiej kinematografii jako miejsce, gdzie po raz pierwszy mieszkańcy miasta mogli regularnie oglądać ruchome obrazy. Kolejnym ważnym etapem w rozwoju toruńskich kin było otwarcie pierwszego miejskiego kina Corso, które mieściło się przy rynku nowomiejskim. Corso działało przez ponad 20 lat, aż do 1931 lub 1937 roku, stając się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie miasta. W dwudziestoleciu międzywojennym kino w Toruniu przeżywało prawdziwy rozkwit. 22 lutego 1928 roku przy ulicy Strumykowej 3 rozpoczęło działalność kino Lira, które po kilku latach zmieniło nazwę na As, a po II wojnie światowej funkcjonowało jako Orzeł. W 1933 roku w Domu Żołnierza przy ulicy Warszawskiej 11 uruchomiono kino Mars, najnowocześniejsze wówczas kino w przedwojennym Toruniu. Dom Żołnierza, zaprojektowany przez majora Leopolda Jarosławskiego, był jednym z najważniejszych obiektów kulturalno-rozrywkowych w międzywojennej Polsce. Budynek powstawał etapami, a jego urządzanie rozpoczęto jesienią 1923 roku. W latach 20. w dawnym magazynie wojskowym urządzono teatr, a następnie dokupiono aparaturę kinową, co pozwoliło na uruchomienie kina Mars. Wnętrza Domu Żołnierza mieściły nie tylko kino, ale także bibliotekę, świetlicę, salę z bufetem oraz radiem. Kino Mars wyposażone było w najnowocześniejszy w Polsce projektor, którego koszt wyniósł 46 tysięcy złotych. Suma imponująca jak na tamte czasy. Po II wojnie światowej obiekt funkcjonował jako garnizonowy klub oficerski, a w latach 60. zmienił nazwę na Grunwald. W kolejnych dekadach budynek był modernizowany, a jego funkcje ewoluowały wraz ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców i wojska. W 2011 roku zamknięto budynek, a po kilku latach przejęło go województwo kujawsko-pomorskie, przekazując gmach kujawsko-pomorskiemu impresaryjnemu teatrowi muzycznemu w Toruniu. Wróćmy jednak do historii pozostałych kin. Po II wojnie światowej pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia zbudowały przy ulicy Bydgoskiej Dom Kultury, w którym mieściło się kino Echo. 1969 roku przy ulicy Idzikowskiego otwarto kino Flisak, a w latach 70. w dzielnicowym Domu Kultury przy ulicy Poznańskiej powstało kino Semafor. Drugie obok Flisaka kino w lewobrzeżnym Toruniu. Budynek przy ulicy Poznańskiej 52, będący przykładem architektury socrealistycznej, został oddany do użytku 15 grudnia 1957 roku. W jego wnętrzach mieściły się filie biblioteczne oraz sala widowiskowo-wykładowa, która przez lata służyła jako kino-semafor. Lata 90. przyniosły zmiany, które na zawsze odmieniły krajobraz kinowy Torunia. Zamknięto wtedy takie kina jak Echo, Flisak i Semafor. Na przełomie 2001 roku powstało nasze kino, które działało do 2010 roku. Z powodu braku środków na remont zamknięto także kino Orzeł w 2008 roku, a 3 lata później zakończyło działalność kino Grunwald. Na początku XXI wieku toruńska scena kinowa zaczęła się zmieniać pod wpływem nowych trendów i oczekiwań widzów. Pojawiły się multipleksy. Obecnie oprócz multipleksów kino w Toruniu wciąż obecne jest w miejskich instytucjach kultury.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu dziś zapraszamy na niezwykłą podróż po zielonych płucach naszego miasta, czyli toruńskich parkach. To właśnie parki, skwery, leśne ścieżki i romantyczne zakątki od lat tworzą wyjątkową mozaikę miejskiej przyrody, bez której trudno sobie wyobrazić życie mieszkańców. Czy wiedzieliście, że niemal 1/3 powierzchni Torunia to tereny zielone? To nie tylko rozległe lasy otaczające miasto z niemal wszystkich stron, ale też ogrody działkowe, parki, zieleńce, skwery, a nawet zieleń osiedlowa i przydomowa. Toruń to miasto, które oddycha naturą, a my dzisiaj opowiemy wam o najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych fragmentach tej zielonej mapy. Zacznijmy od tego, że większość leśnych terenów Torunia to lasy państwowe, którymi opiekują się i najbardziej niezwykłych fragmentach tej zielonej mapy. Zacznijmy od tego, że większość leśnych terenów Torunia to lasy państwowe,

cywilizację. Dziś co roku mieszkańcy organizują tu święto bydgoskiego przedmieścia, które przyciąga tłumy miłośników lokalnej tradycji. Czym wyróżnia się park miejski? Jego teren nie jest wyraźnie oddzielony od reszty dzielnicy, bo cała okolica tonie w zieleni. Wzdłuż parku i ulicy Bydgoskiej przez wiele lat ciągnął się charakterystyczny ciąg do konnej jazdy, który z czasem zamieniono na torowisko tramwajowe. Park leży na skarpie, na malowniczym, falistym terenie, gdzie regularne klomby i kwietniki przeplatają się z naturalnymi grupami drzew i zagajników. Kręte ścieżki prowadzą wśród otwartych zieleńców, a między nimi połyskują wody małych stawów, będących pozostałością po dawnych wyrobiskach cegielni. Szczególną atrakcją jest dolina ze stawem z łabędziami oraz sztuczną kaskadą. Mostek nad Starorzeczem, Martwą Wisłą, prowadzi z parku na nadwiślańskie Błonia, otwierając przed spacerowiczami kolejne nieznane zakątki. W parku rośnie około 60 gatunków drzew i 30 gatunków krzewów, zarówno rodzimych, jak i egzotycznych. Warto wspomnieć także o parku podworskim na Wielawach, dawnym zabytkowym parku o powierzchni 3,4 hektara. Jego historia sięga końca XVIII wieku, gdy należał do biskupów włocławskich. Obecny kształt parku datuje się na przełom XIX i XX wieku, gdy podczas zaboru pruskiego folwark został sekularyzowany i przekazany Prusom. W latach 1872-1879 właścicielem był Stanisław Hebanowski, a po powrocie Torunia do Polski w latach 1921-1930 księżna Maria Sułkowska. Dwór, który przetrwał do dziś, znajduje się na wschodnim skraju parku, tuż przy parkingu Centrum Handlowego Nowe Bielawy. Częściowo zachował oryginalną neogotycką formę, choć po roku 1920 został częściowo przebudowany. Dziś pełni funkcję budynku wielomieszkaniowego, ale spacerując po parku wciąż można poczuć atmosferę dawnych czasów, kiedy był on częścią rozległego zespołu dworsko-parkowego. Toruńskie parki to nie tylko miejsca odpoczynku, ale i żywe świadectwa historii miasta, które od wieków pielęgnuje swoją zieloną tradycję. Warto więc wybrać się na spacer, by odkryć te wszystkie niezwykłe zakątki od parku na bydgoskim przedmieściu, przez skwery i parki dworskie, aż po leśne ostępy na obrzeżach miasta. Bo w Toruniu każda alejka, każde stare drzewo i każdy staw kryje swoją własną, niepowtarzalną opowieść.

0: mama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
7: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę.
10: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Po reklamie.
18: Radio Gra. Hity pełne.

0: AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was na wyjątkowy spacer ulicą Bydgoską, gdzie pod numerami 50 i 52 kryje się jeden z najciekawszych budynków tej części miasta, Dom Schwarza. To właśnie tutaj, w sercu bydgoskiego przedmieścia, historia spotyka się z teraźniejszością, a zabytkowe mury wciąż szepczą opowieści sprzed ponad 120 lat. Wyobraźcie sobie koniec XIX wieku. Toruń, choć już wtedy miasto z bogatą tradycją, wciąż rozkwitał i przyciągał przedsiębiorczych mieszkańców. Właśnie wtedy, w roku 1899, na bydgoskim przedmieściu pojawił się Konrad Schwarz, toruński przedsiębiorca budowlany, który postanowił stworzyć tu coś wyjątkowego. Najpierw nabył działkę pod adresem Bydgoska 50, a po pewnym czasie również sąsiednią posesję pod numerem 52. To tu miał powstać dom, który przez kolejne dekady będzie świadkiem zmieniających się losów miasta i jego mieszkańców. Zamiast prostych szkieletowych budynków, jakie wcześniej stały w tym miejscu, Schwarz zapragnął postawić okazałą nowoczesną kamienicę. Projekt powierzył renomowanemu berlińskiemu biuru Erdmann and Spindler. Budowa przebiegała w dwóch etapach. Najpierw powstała część pod numerem 50, gdzie zamieszkał sam Konrad Schwarz z rodziną, a później sąsiednia kamienica przeznaczona na wynajem. Od początku zachwycała ona swobodą w interpretacji motywów historycznych. To nie był zwyczajny dom, ale prawdziwa architektoniczna perła, w której przeszłość spotykała się z duchem nowoczesności. Nie minęło wiele lat, a dom Schwarza przeszedł pierwszą poważną metamorfozę. W latach 1905-1909 budynek został przebudowany, dostosowując się do potrzeb nowych czasów i mieszkańców. W okresie międzywojennym kamienica tętniła życiem. Mieściły się tu zarówno mieszkania, jak i restauracja. Miejsce spotkań, rozmów i świętowania ważnych chwil. Schwarzowie pozostali w Toruniu nawet po roku 1920, kiedy miasto wróciło do Polski po latach pruskiego panowania. Konrad Schwarz odszedł w okresie międzywojennym, a tuż przed wybuchem II wojny światowej właścicielką budynku została jego żona. Wojenne losy domu Schwarza to kolejny rozdział tej niezwykłej historii. W czasie okupacji niemieckiej budynek nadal należał do rodziny Schwarzów, lecz już po wojnie jego funkcja zmieniła się diametralnie. W roku 1945 w murach kamienicy ulokowano posterunek Milicji Obywatelskiej. Przez lata miejsce to było świadkiem powojennych przemian, jakie przechodził Toruń i cała Polska. Warto wspomnieć, że w okresie międzywojennym kamienica przy Bydgoskiej 52 oferowała aż 6 mieszkań. Jedno z nich wynajmował Zbigniew Wal, nie byle kto, bo miejski architekt, którego projekty do dziś można podziwiać w Toruniu. To właśnie Wal zaprojektował m.in. dworzec autobusowy oraz gmach Sądu Apelacyjnego, który obecnie mieści Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po wojnie losy domu Schwarza nadal się zmieniały. W 1953 roku budynek przy Bydgoskiej 52 stał się domem studenckim. To tutaj studenci toruńskich uczelni stawiali pierwsze kroki w dorosłość, dzieląc wspólne kuchnie, łazienki i niezapomniane chwile. Od końca lat 50. kamienica funkcjonowała już jako mieszkania lokatorskie, a jej mury pamiętają zapewne niejeden gwar dziecięcych zabaw i sąsiedzkich pogawędek na klatce schodowej. Warto podkreślić, że dom Schwarza został wpisany do rejestru zabytków 1 sierpnia 1983 roku. Od tego czasu budynek zyskał szczególną ochronę, już nie tylko jako dom mieszkalny, ale jako część dziedzictwa Torunia, miejsce, które trzeba zachować się dla przyszłych pokoleń. Mimo to nie zawsze było tu kolorowo. W 2015 roku w kamienicy mieszkały jeszcze 3 rodziny, ale już 4 lata później budynek był zaniedbany i opuszczony. Przechodnie mijający go każdego dnia mogli tylko westchnąć nad losem dawnej perły architektury, która z biegiem lat coraz bardziej popadała w zapomnienie. Na szczęście historia domu Schwarza nie zakończyła się na smutnej nucie. W 2021 roku przeprowadzono gruntowny remont kamienicy. Dziś ten zabytkowy budynek znowu tętni życiem, ale już w zupełnie nowej roli. Obecnie mieści się tu kulturalny hub bydgoskiego przedmieścia, miejsce otwarte dla artystów i mieszkańców, którzy chcą realizować swoje pasje, działać społecznie i kulturalnie. To tutaj odbywają się spotkania, warsztaty, wystawy i koncerty. Kiedy więc następnym razem będziecie spacerować ulicą Bydgoską, zatrzymajcie się na chwilę przy numerach 50 i 52. Spójrzcie na elewację, spróbujcie dostrzec ukryte detale architektoniczne, które przetrwały próbę czasu. Poczujcie ducha dawnych mieszkańców. Wyobraźcie sobie gwar restauracji sprzed 100 lat, szmer dziecięcych zabaw na podwórzu, a może nawet echo rozmów artystów, którzy dziś nadają temu miejscu zupełnie nowy sens.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Can't touch this. Can't touch this.